Wiedel knaschestje, a to budze dzień zawoprawdzie hodza, hodze dzień, hodze piat, kwosom na czystopniu, miastem hiżo żywe slibro pokaza, a to na 23 stopniu dzień za zalize. Na wieczor może so stać, zo so porimoce, a zo so też trochu pokapoce, a bo wy przewiele to nie budze. Jucisza, sobota, no haj, to so dziwam, to nie budze zcyba tak słuszna, ale nie dziwajce toho żywe slibro horre za jedzie, hacz na 11 stopniu wieszcza metrologojo. A tak wypada niedzielu, potem za so pełny słoneczny dzień, temperatury runie tak, kajż w minionych dniach, 30 stopniu w absolutnej szpice. Dobra ranie przyje Sapski Rozwoz, Biedl Knasz jest dzień.

0: Cynična pobídek na 6. Svetové mištostva v Kopajnce sú lica väčšie hač minené a to má všelaké příčiny. Nové turnírové modus s 48 mústvami a nic každotál se z 32. Prvný raz zmeja v finálu sreč júlia tý show v poučasu podobne, kajž je to v Superbowlu v Americe se s vašňom. A přidatne nie je FIFA jenož jeden oficiálny spiuk mištostvam vozivýva, ale nedom Cive album Szymon Heduška jesi spiewa raz na poskau.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Ma to najwiecci hudźbny a kulturny projekt być, kiś jest ody za niekajke światowe mistrzostwa przewiet. Tak znajmniejsza FIFA sama za swój oficjalny album k mistrzostwam w Severnej Ameryce wabi. Woznacze spiewu na nim je, a spiewy interpretuje międzynarodne spiewarki a spiewario najszelakorysich hudźbnych żangrów a kulturów. Oficjalny wony spiew spiewa kajś hiżowe lecze 2010 Shakira, dunkrocz zromadnie z Burna Boy. Titul je Daj, Daj. Při poskaniu je mi nedom napadnivo, zo je ve tojšto spevach rytmus centrálny element. Napríklad ve Love Always Wins, ve kotrymž so perkusívne instrumenty kajš kongas s akordeonom kombinuja. Tež rečne sú spevy trošku exotiske. Marokowska spiewaka Nora Fatehi spiewa na przykład we swojej ryczy. Titul Shir Shir ryka przełożone Los Los, a dobi do racza poniuacz. We Meksyski maj spiewa maj Mi Mexico Lindo, a por ea wopspiewataj spiewa Alejandro Fernandez, a spiewaka Belinda Rianu Mexiku, a kak hordaj na svoj kraj staj.

Przeczystwo, być pięciną do na poszęstych, a propos przeczystwo. Samskie szulskie towarstwo ma jeszcze 5 swobodnych miast no za prózdninskie liwo w wodowych Hendrichecach, gdzieś chodza so też przeczystwa nawiązać, a to od 17. do 26. julia. Proszę poladajcie no dżęca rano junu za blidom, za snidanskim blidom, a wopraszecie so wasz młody lud, hać nie mieli luszt zajmce nechce pola sapsko-šulského tovarstva přisivia. Po takým prozdninské livo v vodových Hendrichecach od 17. do 26. julia má ještě 5 svobodných miestno přisivenia sú po takým od nitka ještě možné pola sapsko-šulského tovarstva.

0: 4 minuty do na pół siedmich.
1: Policja z G.
2: W Wutach pola Wojerec je czera do podnia wulki wohyn w industriowej sztwórci wuderiu, a to na leżoności spalanie wodpadku. Zahaszynskie dzieła buchmestru im by 690 też dalsze w okolne pucze zaszlachane. Gdyż nam policja przed nieszto mięci nam je rekne, so tam przed co jeszcze trochu pali, dziewe czwoniłoch w oboru, je tam jeszcze namiestnie zranił, so nicht unie nas, bożo dżęca, so nitko rozsudzi, hat su dalsze przepyt Tovanja trebne, škoda, nie ješi jasna, viac sač 20 čivonjovih voborov bi šak čera tam zasađenih.

Będziemy mnie zmieczy przez końc tydzień ja dość szpicza z przygotowanym. Tyś nadziemy niekaki bójnk wokoło różka, gdzieś możecie nóżki utunkać, to będzie smerć czopo. No haj, ale tak to je. Liczo była, nie możemy się to upytać, tyś nochcmy we wiedry wokoło szkarać. Po takim 19 stopniu pokaża hiżo żywe slibro, a to pędzie nitko dale, dale, dale hore. A to na 23 stopniu dzieńca ze spłonym słońcem. Jutce, gdyż na jutrzejszą sobotu poladam

0: ale tyś znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars skupiny Rolling Stones je tyś na albumie słyszeć. A runie to odla je album tak wosibity. Producenta sadzisiu na międzynarodne kolaboracje, a z tym to szpieluja za coś tyś kopańca sty. Ludzi z całego świata romadze zwieść.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Ale mis w światowych mistrzostwach je, a w ostatnich.

0: Bidlk Nadjevicie, Blanka Funcina je kemni do studia přišła z dalsze informacją.
1: Hej, kunstydzenia szak po takim niedzielu proszę do klostra Marii na Wiesda Pančicach kukuje animo bohato programa a szelakich poskytków chce, że tam też namiestnie przewieźć typizacijską akcję za małego Emilia. Emilio jest korył na raka, żyje nie wukować pomacz, je po takim motto a po tutym hesłom przewiedzie so akcja, kiedyś przewiedł od 10 do 17 godzin po takim czasu, kotrym strzetyś lubię na klosztorskie a swojebne swiedzień wokół Sabudyszin do klosztra Marina Wiesda Pančicach kukowe proszeni.
0: A tyś wo Emilius czesano czytali w nikotrym szkuli WhatsApp statusu po takim pomocie trybna. Mienczynu pobiedl Knaczewicz.

0: Napouczyły czy się.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: We slepom zaje so dżęca wieczo 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku. Nimo serbsko-ludowa ansambla wobdzila so miezdrujim też serbska rewanska skupina Smerdžaca, serbski folklorny ansambl Slepo, Dujerio z Grodka, kapała Popsorben a skupiny z Polski a Čiskie. Lieca je Svedženska vuka při starej šuli, dokelž trebachu nuje areal. Niedzielu počinje jako jeden z verškov Svedženski čar od Slepjanske cirkve přezvies na Svedžensku vuku. Spešovanske towarstvo Serbsko muzeja podpiruje Serbski muzej vodnetka s Poprjancami z Počnice, kaž towarstvo z Džili su se dali tam v fabrice Poprjance ze serbskim a nemskim postrovom Sotovič. Z dobom su je v serbskih barbach popisač dali. Je to mały vikuanski eksperiment, na kotrž je so towarstvo zvaživo. Popriancowe jeko, jako svodki postroje Serbski muzeju z małym symboliskim dobytkom na dobro muzeja napředajn. W okres Orelc dostanie przychodne 4 lata cukonie 1,5 milionu euro od Saksko-Kniežarstwa za inwestycje do infrastruktury. Kajż je w okresny sejmik z Orelcu teletny rozsudził, wużywaja peneze ze Saksko-Fonga przede wszystkim za zanierowanie szulu, miezdrujim za gymnazji w Lubiu a Vukovansko-Szulski Centrum z Orelcu. W obsamknu je sejmik nimo toho, że ma Zorelski w okres swój management za szkit klimy dale wieść. Serbska rada dziewa na nowolirowaniu Braniborsko-Serbskiego zakonia. Każ rozprawia delno-serbski rozwoz RBB przyjdzie potrzeba za zmiany ze wszelakich stron, między drugim ze serbskich instytucji, każ też z wólbno wubierka za serbską radu. Hacz to zrecz Julia chce dża Braniborskiemu kultusowemu ministerstwu przepożyć swój dziewowy stał za prynie jurystyjskie prówanie, rekny czwon rady Mieto Nuak na zajszwym posiedzeniu Serbskiej Rady Braniborskie. Na zemu chce dża z dyskusją parlamentze a we zjawności pokroczuć. Budeske niemsko-serbske ludowe dziwadwo je czera do 30. sezony letniego dziwadwa startowało. Za przedstajenia inscenacje Spuk von draußen oder Karasek Schatz su hische jednotliwe zbytne kartki naprzedajn reka z dziwadwa. Za ruje reżyser Lutzelmann in der Ersku Dzieca zu serio Spuk von draußen do Hornie Wużice przepożył a z Karasekowej baju zjazał. Inscenacju pokaza NSLG hacz do końca julia hische 40 razu na dworze budesko rodu. A to bych u nasze pojezdcze, kotrysz namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca budże horco, a tak budże tre też kunc tydzenia nad 33 stopniami oczakujemy, a kunc tydzenia su potom też można niekotry rimania.
3: Wyskacz z tej w Nowoslicach, też mnie z Woslinkom a Kamieńcu. Kamieńcom po takim jedźcze w omierę, przed co na to myslicz, połsy jedziesz z spusta.
1: Serbski rozwóz.
3: Cztery mięczyny po napodziewiczycie.

0: Całkona szula sprawia nysa gokojcach i on inusza szula w okresu. Tuchelu wena mecnie wabi za to, aż się jeszcze wieci ukniko przyzjawio. Przyducem szulskim lesie buzio mieć predny 11 letnik, a z tym predny letnik kęczymy, że na szuli cynisz abituru. Serska abitura pak nepere nebužo, vici vi, mój kolega Gregor Klim.
1: Ve bližšem času nebužo žedna serska ucpa na novej celkonej šuli Gokulcach. To kroni šulski decenent v okresu sprive Nisa Michael Koch. Cora nakšomja casnikarske konferencie o rozkvat a štuholu teke žedna živova kupka za serščinu Nio, nimski AG. Ceptarka, ako jo ju navidovava, jo tuholu starešinskim casu. Kaž se rošijok še nepere toštu AG dali vjastč, regularnu sersku ucpu Gokulcach viži Koch kritiski. Ta by była za dolnoserski gymnazjum w Choszebuzu konkurenca.
2: Wenn wir hier eine zweite abiturführende sorbische Klasse anbieten, dann kommen wir in Konkurrenz. Und diese Konkurrenz wollen wir nicht, weil wir natürlich uns der Verantwortung bewusst sind, dass das niedersorbische Gymnasium erhalten werden muss.
0: Problem jo, ako przecie brach serskich ceptario, na dolnoserskim gymnazjum je jo dla togo jużo licba witaj ugniko kradu wetybirała, informirur jo Choszebuski statny szulski amt. Koch synażia, aż skoro dostanu predne absolwente nowego ceptarskiego studiuma za serbszczynu na Bramborskie Techniske Uniwersyjne. Ale to warnujo już ci albo 4 lata.

0: Jańskie rejtowanie we közlem bużo ten końc tyżynia, niżelu se zachopio około jadnogo, z upyśnieniem tego Świętego Jana, mydrackowy kostym dostanio wit żoczo ako wiuczoszte redne mydre girlande, żnionu konu dostanio Janteke z najrednejszych kwietków z zegarczych zachopio se rejtowanie, a pedla Bużo Erik Bivur, serski student Lipsku, pochada pak z Berko. Erik, to ja nie to moje opredne przeszanie. Rytu jošo wykezlem sobu ako Berkowar. Kak jo k tomu przyszło?
1: Ja jużo ako gole som cesto przypadla bo, dlatok aż moja masz tam cesto przypadla jo.
0: Pomaga w tym towaristie?
1: Jo, genau, also moja masz pomaga w tym towarzystwie, a ja tak. Som zachopił, tam ludzie poznasz, a przyjaciele namakasz, a pewnie k tomu przyszło, ako su mnie przeszali. No jo, jako nieco jeszcze znasz, tak sobą rejtowasz. A jo, ja som pren kron nieco gotla nic.
0: Wyganie rejtujesz o prydny raz sobą, a jak wiele razu już o sobą gotujesz?
1: Oficjalnie ja to my drugi raz jako sobą rejtuję, ale prydny raz som jano w przeszegu sobą rejtował, a to szawie jańskie rejtowanie na pylu, to bużo nięto leto sa my prydny raz.
0: A z premiera. Toga tegenio laszka wiec, k tomu uszci przyjrzamy nie pery raz byś, Święty Jan, to jo wielika cest, jo to teke wasz ciel, mynda runo akle zachopioszo, ale jo to ten wieliki ciel kuszdego rytaria?
1: Also kuszde rytar wie, na kuszde pat aż to wielika cest, jo. A ja se myslim, aż wieczyna rytario su już raz Jan byli. A te eben wäre, als to wielika cest, jo, alle als to teke wielgen szeszko, jo. Also, te luge przecież so wiaseli, alle pen teke so wiaseli, als nicht drugi, sanamaka, ako to mezo getoas pen.
0: Nie periraz retarie togo Jana szczytaju nic, teke w tym szeszeku su w okolności winnegajo figura, kotaraż przyniosło płodność, nic, ten kwietkowy kostym to teke symbolizirujo. Na retowaniściu pen retarie jogo spuszczaju, na końcu sam jo na retowaniściu pen zachopio se ta wielika gętwa. Zakluku. Co jo to wezimne na tom? To rytowanie ga jo teke czachotne nic? To muzy se zwódzułaś z koniemi.
1: Jo, ale jo przecie tak, also nic jano przy jańskim rytowaniem, ale przecie jo mężo nieco se stasz. Jo, also to bużo pen mene a mene rytario.
0: Jo.
1: A pen jano na końcu gaż wen cały sam napelu jo. Pyn przyjdu te luże, a opytaju z Köna sięgnusz.
0: Z Köna sięgnusz, ale to nie o ten cel su te mydracki, nic.
1: Szauje, genau.
0: Kus w tego kostyma de pen kluku przyniast.
1: Genau, te mydracki, a wysypnie iści ta krona. Ta jo poprzałem ten cel, ako sze luże, ako tam przyjdu. Przyjemniejsz.
0: Z czego już raz nieco se mogli wytargać od tego Świętego Jana?
1: Per mydracko som tego się mogał, jo.
0: A żoty nie to laży.
1: Te su przecież jeszcze w moim ausze, a tam mnie gluku przyniosł.
0: W ausze, to jest taka dobra idea. Genau. Wiele rytario leto sa sobą gotują?
1: Gdyż ja to nie to przałuję, wierzym, su to 12, se myslim. Ale byszko nie jestem se wiste.
0: A bejasz o se już o piczku, dokolaż nie o taka laszka wiec, albo se wiecej jazeli oszo?
1: Obe, also ja wiecej se bejem wiedradla.
0: Jo.
1: To bużo doch wielgen garuce. Bużo ma raz gledasz, ale poprzałem smy się dosyć trenirowali, a jo, pen einfach se wiaselimy, a se nażijamy, aż to tak klapujo, ako smy to zwucowali.
0: Po takim życzymy Wiele gluki przy te gönt wir za gluku bemogali gronisch. My jeszcze raz wespietujemy magazyn troszkę na zachopio. Zegar jednogo, albo okowo zegar jednogo zachopio tego świętego Jana upysznisz, pędostanio swej redne metracku kostium, a swoju kronu z nierednejszymi kwietkami. Jo, a pen zegar trzych wytpodnia zachopio retowasz na retowaniszczu. A pedla burza Erik Biwur, wun parada z Barko, a ten künstlerzenia predne raz, tak pschau ja sobu retujo. Uczobny rzek, wiele wiasela, wiele gluki życzymy.
1: Uczobny rzek.
2: Nedávno jsme byli děti, vůbec jsme netušili.

0: asi jsme měli štěstí trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.
1: Chešebus svěží a my jsme Pedla. Na 17. Sjarskem svěženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Chešebuski žišeci musical Ludovaria, Sjarski Ludova ensemble a wiele věci. 20. juni ve 2.6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Sjarski svěži norduje prezentirovane ve Sjarskiho programa.
2: RBB. Sjarski program. Sjarski program.
3: Jo, a dla cogo mimo togo nie bydjeli przepaść serski swiżin, na serskim swiżiniu sajżijo najlepsze mlince, a te pobytują żołcze agolce wet uknikojskie firmy Dolnoserskiego gymnazjuma. Wyni zbierają z tym pieniądze za swój abiturny bal, a my spendirujemy wam jadyny mlince na swiżiniu. Gaż se pla nas meldujo się, a na przeszanie wete gronio się, Dzieńca masz k tomu jeszcze raz szansu, prydne a pszałe wite grono do bydnio, a to, co my widzisz, co jednie nie felujo na sarskim swieżeniu. Joto, a ministerski prezydent Dietmar Wojtke wynga ma sarskie korynie, b sarskie piwo, albo c aż ryjojome Annemarie Polku. Melduj się se.
4: Wytkos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 11 8 6 5
5: RBB Serski program.

0: Muzika grają netwy wszakich facetach wicze rolu w naszym telewizyjnym magazynie Burzyca. Saraska moderna muzyka burza rolu graż, ale przyobrożujemy się teke te stare. Winio był hitowy pisar Paula Gerharta. Żinca jo pa gminy znate smy na sledach Jana Krygaria.
1: Przy Barlińskiej cerkwi świętego Mikłausza je orgował hit komponist 17. stolecia. Jan Krygar, muzykar ze serskimi kerieniami, rewolucjonirujo kjarlisz. Ako gimnazjast, przyjdzio Jan Krygar 1616 prydny raz do Barlinia w cerkwi świętego Mikłausza spiwa prydne kjarliże na namszy. Barliński autor Albrecht Henkis jest wielki fan Jana Krygaria.
2: Man geht davon aus, dass als Schankwirtsohn auch sorbische Wurzeln hatte. Zumindest war geprägt von einem sorbisch-deutschen Kulturkreis, wie in der Niederlausitz damals prägend war.
0: Ja dalszymi temami zabieramy się wicze w magazynie Wóżeca na bramborskim kanalu RBB Telewizja, a gledasz na czas 20 minut po zegarii jednok albo każdy czas w ARD Mediatece.

co w niej jo. Gledaj, je to nieco rednego, coż możesz, ale przec chysisz. To może pliwasz, ale nie jo streva. To nie ma ksidwa, ale ratlejsi. My to bijome z ruku albo z pieszczu, ale jomu to nic nie ucynio. My kopimy do niego, a cynimy to rad. Wiesznięto, co to jo? Wele wiasela. Lubieszy strowi, twoja szota Emi. Bettina jo była glucna. Ja wiem, co tam nuci jo, jo ona wiasele zawołała. Taki som se już o dwójko życwa. Potom jo języła z pakieta. Von jo był kulowaty, a jo miał jedne pisane barwy.

0: Tvojí slobku.
1: Chešebus sviši a my sme pedla. Na 17. siarskem svižiniu.
2: Zasnedliš nešňace sú.
1: Popsom, Kula Bula, Klara Valery.
3: Svejú húčavú.
1: Chešebuski žišiecí muzike Ludovaria, Siarský ľudový ansambl a viele vieci. 20. júni vetviju do 6. na RBB javišču ve Puškinovém parku. Siarský svižin ordujo prezentirované ved siarskýho programa.
4: RBB. Siarský program. Siarský program.
5: Jo, a dla cogo mimo togo nie wiedzieli przepaść serski swiżin, na serskim swiżiniu zajrzyjo najlepsze mlince, a te pobytują żołcze agolce wed uknikojskie firmy Dolnoserskiego gymnazjuma. Wyni zbierają z tym pieniądze za swój abiturny bal, a my spendirujemy wam jeden mlince na swiżiniu. Gaż se pla nas meldują się, a na przeszanie wytegronią się, Žinca mašo k tomu ešte raz šanzu predna a pšaue vete grono dobydňo a to, co mi vížeš, co žiedne nefelujo na sarskem svižiniu. Jo to a ministerský prezident Dietmar Woidke vynga ma sarske korenie, b sarske pivo, a bo c až riojome Annemarie Polku. Melduj šose.
6: Zatkos, przeszania, piszcie nam pod 0151 11 86 5 RBB
7: Serski program.

0: Uverí, že naša sarská riec zabiera sa Mária Ilikovská-Winklerová žínca sa všakými verbami, co a kak neco cenime. Lec malcne, alebo pomalujem, mecne, alebo zľaška, naša dolna sarská riec môže to riedne ugroniš. Naša autorka jo sa zase obšašala našich sarských výsenáriov, ako pejedajú sarský ved malýko, a vení sú jej dali za všaké cenitosť či príklade a všaké rozkvadli. Žinca pežo vo vedu.
1: Gaš se mecne pada, Placa dešť do okna.
2: Galbžo se vegin padaš, pötne sa de to gluska.
3: Jo, gluska, jo. Teke lio se a praska.
1: Vence se gluska, mecne placa. A zimie gažne i takým rozplaca se snieg. Žiši majú veliku fantaziju, gaž grajkaju, nie trebaju viele. Na przykład chytają kamuszki do wody, a se jaselie gaszty gluskają. To jo kradu słyszać.
3: My jasmy to tylko gotowali, gaszmy takie swiżne platki mieli, kulowate. Więc my kamuszk, tu platku kulowatu chytali na tu wodę, a penio raz se jeszcze zwignął, a drugi raz, a trzeci raz.
1: Perras jo kamuszk skecył, a pen jo se petglusnął, a niej był więcej widzieć. Jo padnął na dno.
3: Petglusnąś, jo, petglusnąś.
1: Małe zisi nie dejali pak tam psi wezie sami grajkaś. Wacy iści glusnął do wedy, a se zaleju. Ścio byli raz w gerach, tam niej weda gniła, ale bierze malsniej z gery dołoj, a psitom glusko co. Abo czurko co.
2: Tak jo, pan glusko co.
4: Glusko co, gluko co gonimy my.
1: Glusko co, glurko co, czurko co, mieniej abo laszczej, siszej. Ryka jo w gerach glusko tata. Czyki gaż nalewam wedu do kany abo do zberka, weda glusko co.
3: Glura to jo pan wilje, a gluskoco, to je pen mini.
4: To tyke gluskoco dučive te kani pen, ta veda, gaš to dolioš. Gluskoco, glukoco gonime me.
1: A to gluskotanie, ten gluskot, jo tyke tere slyšaš.
0: Jo gluskota tu vedu by trebali pri takiego coše. Zajemne sloka sú nam žínca zase rozkvadli naše vysanárie. Žínca z tej otoci byli na pomec a na fortu z mesta a Bernard Natke z Nuje s Alfred Kacmarik z Prijavoza a Fritzok Šamar z Drenova. Dalšný přínos kvěří, že naša sarská riec slyšíš zase za dva týždňa. Tam píše Dani, ještě vovedu, ale za to má autorka za vás druhé svoka, dalšo se přechvátaš.
5: Ty rubíš moje matce rubíš ty. Ty dračíš moje čuje dračíš ty.

0: Dnes vyšejano v hršebu zvonin do konc tyženja serbske amjaze narodne dude budu slyšaš slipem. Žince se vytvorio ten žasote festival dudako ve serbskem kulturnom centrum ve slipem. Jacor Zigar Šestčich ustupujo serbski ludovi ansambl. Pen žadali stujarski u muziku a s koncertom kupki pop zorben. Vyče budu pen vytmenjate mjaze narodne program a co niž Luce Stanjo, to vám ulicujo sobu organizatorka Stefanie Bierholdojc.
1: Niedziela započína so na počesačich se svědčinskými kemšimi v evangelskej cirkvi v Slepom. V jednačich vodmeje so svědčinský ča s niedže 400 vobdželenými. Start je při cirkvi, že přes mirovu druhu a lipove půčky svědženisču. W obczeleni są piestowanie towarstwa slepianskie wosady, skupiny spulckie, czeskie, maroka a bohaskie. Programy zapoczną są od 12. Niedzielu wustupiety też serbski dżyczacy ensemble, kajż też smierdżyczanska rewanska skupina.
0: Ja zawieszcie burzo, tak rednie słyszasz gościnaria tego festiwala, a to ja serbski folklorny ensemble, slipo, a ten słyszysz ninto w serbskim programie. Wiele wiasela!

0: Musica graio net ve šakej facetare viče rolu ve našom televizne magazine Vužica. Sarska moderna muzika buža rolu graš, ale pši obrošiome se teke te stare, vinjo bo hitove pisar Paua Gerta. Žinca jo pa gmini znate sme na sledach Jana Krögarja.
1: Przy Barlińskiej cerkwi świętego Mikłausza je ordował hit komponist 17. stolecia. Jan Krögar, muzykar ze serskimi kerieniami, rewolucjonirujo kjarlisz. Ako gimnazjast, przyjdzio Jan Krögar 1616 prydny raz do Barlinia w cerkwi świętego Mikłausza spiwa prydne kjarliże na namszy. Barliński autor Albrecht Henkis jo wielki fan Jana Krögara.
2: Man geht davon aus, dass er als Schankwirtsohn auch sorbische Wurzeln hatte. Zumindest war er geprägt von einem sorbisch-deutschen Kulturkreis, wie er in der Niederlausitz damals prägend war.
0: A dalšnimi temami zabirame se viče v magazinje Vužica na bramborskem kanalu RBB televizije, a gledajšo na cas 20 minuto po zegari jadnok, abo kužde cas v ARD mediatece.

0: Nijelu buron nasz kolega Grigor Klim, wasz moderator, a winja zawas był we dolna sarskiej bibliotece hobachysze buzu. Dlaczego? To groni wam sam.
1: Dolna sarska biblioteka audio wicze pesha cichas chalit, dar abschite gośpie som se rozgraniał z jej bibliotekarom, to ja Bernd Petkonings.
2: Neko tar abschidu janu, aby ze mną sarski se rozgraniali, szo jadno leckono, aby dolna sarski, to pokażą teke na to, aż to jo ważne. Ale jeszcze jeden typ, myślę, że to może serbski powiedzieć, to ja mam sam takie wegen ważne.
1: Ja, Dolna Serbska Biblioteka służy żyncaśnym czasu takie, jako rzecny rum. Rum, co my sobie zesz, za ten lieszolski czas, jako nędo se takie po kalendariu zachopio, a ku dniu świętego Jana słyszy się szake zajemnostki a muzyku. Zwakamy takie Jensa Martina, kęś upszaszuje maminorycznych k starym rostlinskim mieniam. A k tomu przyjdu aktualne powieści, se wie takie nieco za nasze dzisi, to wiecy nie żylu, ako wszyscy wedna pojadnok w serskim programie.

0: Kurzecenia.
1: Ktwa a sześć czasy temu narodnemu dniu żyńca gratulujemy nasz glucny narodni nar, to jo Aleksander Draguła, win żywa jako recny pedagoga w recnym centrum. Witajcho w mieście. Kolegoki a kolegi centrum a żylcy jomu wiele zdrowości a jasowości przyrócym żywieńskim lesie, a my w radia z lubym pestrowieniem przyzamkniemy a żylcymy wam przoszaredne bostakowy swyżin.